0: Aha.
1: A to się teraz coś komu dorobię. To jest wszystko drogę. Weźcie, ale no nosić. Już nie na nawet nowych upgrade, na ten sieć kofa.